będziemy mój gest, plakietem best. Ma karta ESO, tak dajmy ty pesos. Jestem jeden zestaw, jedną mnie tu na sto. My dwa stejny ciasto.